0: 2015
1: sɔfo.
0: Wɔse na obiara wanhunu
2: no sɛ
0: ɔde no ahyɛ nkwa nwoma mu no ɔtɔ ne twene ogyatadeɛ no mu
1: ekuo na wokɔ no wodi wom asɔre a wokɔ no wodi wom na wodi wɔ nkwa nwoma no mu wonyɛ nnwuma de wodi bɛkɔ nkwa nwoma no mu ana obiara yɛwo sɛ ne di wɔ nkwa nwoma no mu yɛto no to gyatadeɛ ame nkɔ sɔfo kyɛ asensɛm ana akɔ aba ɔsɔfo akɔ aba
0: yɛagya asɔfo
1: na asɔre te sɛ
0: kristo yesu adom
1: the tree of
0: life
1: evangelistic
0: ministry
1: asɔre ma nyina obia ho yɛ ɛde awurade
0: ase kama
1: ame kɔ evangelist ezekiel evangelist asɔre te sɛ
3: nyankopɔn adom
1: asɔre ma nyina obia ho yɛ
3: papa nyankopɔn
1: adom mɛ hu sɛ wɔni asɔ kɔɔ deɛ na asie deɛ na asie
3: ɛnɛ yɛde nsɛm nam
1: ɛnɛ yɛde nsɛm
3: guys
1: ɛnɛ yɛ nkɔ